0: Mimi ni mjaluo kutoka Bondo. Nobody can bogo me, I'm unbogable.
1: Tuelewane, tuelewane, tuelewane, tuelewane.
2: Aterere, ni demo ge koe oji, areiruo Muranga, garereruo kou, gotire modo geje heria kou, nemo igua, motika.